Por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki